Wyprawa sobie sobie, czyli zadajmy. Na to disco, ready to shine. Wyprawa sobie, keep your mind. Wyprawa sobie, keep your mind. Wyprawa sobie, keep your mind. Wyprawa sobie, keep your mind.